Cristiano nero nie delogive bacle. In levu hrana biu cristianie tacle. A raiš grem levu ulačno žrelo spatle.